0: Radio Wave. Děláme viny.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.